płacza, odwietry sztangę jedną sycu. Owisy o to, jak od hosłacza, a za prawo stwarje u obyczną wycu. Trebam bicykl na pola dana, zašto ga trebam, priča je duga. Važno je samo to, da ga nemam, to jest bicykl.